Poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci Fajn. Fajn. Vždycky hot. Vždycky fresh. Fajn. It's the weekend. It's the weekend, guys. A lot of weekend.